0: Tobie potekim jens naszych prynich tytułów dżęca rano, ale wy wiesz, czy to la nasza uczma listczyna, ta je też dżęca za so kopacze pelnena. Smysz, jako nasze wusywanie runia hakle zaili, a też tutaj tytule dżęca jeszcze na nas czekaja.
1: Uznacze mocy da.
0: Bo za sobie dżeniu zbywa Mirczyn Wetzlich. Do nowego rania wita nas Krzysztof Cysz. A wosrycz żywienia z tej Andrea Szpitankowa. Na wszystkie tutaj tytule smiecie się po takim weselicz, a nie tylko je tu Andreas Keskena rydze z Wutrzeby.

0: No a nietko niechamy so z cuba przedaleko von dospyta podać, ale ladać stoje tak we Łużycy los, przetoż je z dybką na poszestrzych tuż su nasze serbskie pojście.
1: Serbski rozwóz. Pojście. W studiu Blanka Funcyna.
2: Serbska zakładna a serbska wyższa szkoła Budyszyn zwiedzili tutych dniach swoją wosom 10. rocznicu założenia. Pod hezwom nasza szkoła Czera, Dżęca a Jutce są so szkolerio na wszelakich stacjach ze stawieznami kubaniszcza zabierali. Czasowie swiedkojo pobychu Czera na projektom dniu zakładnej szkoły w riadoniach a rozmowiach so ze szkolerymi. Za jeszwych miesacach nas też te broszurka, ustajęca a video. Dżęca prezentuje so projektu wusletki na zromadnym zabawnym popołudniu z bywszymi wuczerymi serbsko-kubaniszcza. Gmińska Rada Slepo je swój gospodarski plan za leto 2026 jednowłosnie w obsamknęła. Za inwestycje maja cokolwiek 2,8 milionów euro k dyspozycji. Najwyższą priorytą ma przy tym planowanie nowego strojotniska centruma. To je najważniejszy projekt strukturnej zmiany gminy. Dalej chce gmina Slepo do tamniejszej wojniowej wobory a szule inwestować. Tak ma so zolarna przyprawa na cieszy niemsko-serbskim szulskim kompleksu instalować. Dokąd maja na szuli miestem wiatrze szulariu, a su cyczy paralelny letnik zaradowali, dobia so rumność w odpowiedni włotować, a włóczmne sredki nakupować. Za 108 tysac euro chce gmina Serbskie Kulturne Centrum sanirować. Pięć inicjatyw z Hornie Łużycy je nominowane za publikum w otwosowanie w niemskie myto za angażement. Je to mes drugim towarstwo przeczelu motorskich z Budyszina, kotre szkolże leto wuleca dzieci dzieciaceho domowe w Ujeszku organizuje. Budyskie towarstwo Cuzeum je nominowane za swoje kubańskie poskytki wokoło technologii CNC za modostnych. Online nowe otwosowanie bieži od 1. oktobra až do konca mesaca. Z Sakskeje je 40 projektov v otvosovaniu podsuje nemske nimale 500. Zuborničce pola Malešec maja netko od sče neodvisne nadružne vopsvetlenje. 4 nowe nadružne lampe so jenicce od svonca z energiju zastaraja, tak Malešanske vesenosta Matthias Seidel. Solarne platy sú do štiežorov zatvorené a milina skváduje so akuach. Tež v zime a dešiel dlie pomročená maja so lampe svedčič. Nuovo obsvetlenie gmenu niedže 27 tisac euro pvačivo. Dokež nemôžachu tam laterne bezušeho na milinu sič prizamknič, normálne nádrožne obsvetlenie pridatných trebných káblodla tež dunče bylo nebe. A ještě pokiju ve svojské náležnosti startovanie livestreama srbského rozvoza přes Alexu netko zase funguje. Při přestajeniu systéma je so link dobiav znova přiradovač. Přes nemské hesvo Alexa špil mě MDR Sachsen-Sorbisches program, so srbský rozvoz netko po zvučenem vášňu votraje. A to běhu naše pojistče, kotrež namakače, potom běhu rania tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca tež tož to svonca nekotre mročile na nebju, vostač má sucho, takle niedže 21 do maximálne 24 stopňu docpijeme. A tež miły vecik dun veje. Jutze potom wiatze im Rutschelu, alle Wostatsch ma sucha hat, sto, żywert na 6 stopniu.
0: A to mamy jeden pokiu tu, zauszytkich, kocisz so budyżinia popuczu, a tyż za budyżano samych. Rodowa hasa tu daje wodzęcniżnego zaso dospunio wotorena. Tyż te czasu w obmizowanie za parkowaniszcza tam bydlacych z tym wodpadnu. Przydatne parkowaniszcza przy Tachanskiej cyrkwi pak najprzed dale wostanu. Do niż niesu dziwa na kablowej trasy tam stare mieszcze zakończone. Ale Rodowa hasa daje nie tylko najprzed raz wotorena.
1: Serbski Rozwoz.

Nase man stobu, da krieg ich einen Titel Katrin Liebstzenie. A kotre serbske titule na sewa kiszczu wotschakuja? Krabat, wo skupiny Janka Hanka. Wem? Spiewa Anna-Maria Brettschneideritz. A tu słyszymy doktora Taste. Na wszystkie te tytule smiemy się po takim dżęcarano, choć dosyć mi jeszcze wieselić. A nie tylko, co chodzący k huczbnemu przeladzie, słyszymy muzyka od Tomasza Krause.

0: A s tym jenietko z dybką na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Serbska zakładna a serbska wyższa szkoła Budyszyn zwiedzite je tu tych dniach swoją 80. rocznicu założenia. Pod hezwom nasza szkoła Czera Dżęca a Jutze są so szkolerio na wszelakich stacjach ze stawiznami kubaniszcza zabierali. Czasowi swiedkojo pobychu Czera na projektnym dniu zakładnej szkoły w riadoniach a rozmowiachu so ze szkolerymi. Zajszwych miesacach nas też te broszurka, wustajenca a video. Dżęca prezentuje so projektu wuslitki na zromadnym zabawnym popodniu ze zbyłszymi wuczerymi serbsko-kubaniszcza. Gmińska Rada Slepo je swój gospodarski plan za leto 2021 wusnie w obsamknęła. Za inwestycje maja cukone 2,8 milionu euro k dyspozycji. Najwyższą priorytą ma planowanie nowego strojotniskiego centruma. To jest najważniejszy projekt strukturnej zmiany gminy. Dalej chce się gmina Slepo do tamniejszej woniowej wybory a do szkoły inwestować. Tak ma się między drugim solarna przyprawa na cieszy niemsko-serbskiego szkolskiego kompleksa instalować. Za 108 tysiąc euro chce gmina Serbski Kulturny Centrum sanirować. Pięć inicjatywu z Horni Wóżice je nominowane za publikum w otwosowanie w niemskim myto za angażement. Je to między drugim towarstwo przyjaciół motorskich z Budyszyna, które szkolne to w ulica dzieci dziecko domu we Wujeszku organizuje. Budyskie towarstwo Cuzeum je nominowane za swoje kubanskie poskytki wokół technologii CNC za młodostnych. Online nowe otwosowanie bieży od dżęsniszego 1. oktobra aż do końca miesiąca. Ze Sakskie je 40 projektów w otwosowaniu po cywilnimskie niemale 500. W Zubornicy pola Maleszec maja nitko od Sycze nieodwisne nadrożne w obswietlenie. 4 nowe nadrożne lampy są jenice od słońca z energią zastaraja, tak maleszanski wiesanosta Matthias Seidel. Solarne platy są do szczeżoru zatwarene a milina składuje się akuach. Tyś w zimie, a tyś je dleje pomroczene, maja so lampy świecić. Nowe w obswietlenie je gminu niedzie 27 tysac euro płaciło. A tu mam jeszcze pokieł we swojskiej należności startowanie livestreama serbskiego rozwosa przez Aleksu nitko za so funguje. Przy przestajeniu systema je so link dorbiał znowa przyriadować przez niemskie hesło Aleksa Spielmier MDR Sachsen zorbisches program so serbski rozwos po zwłoczonym waśniu w otraje. A poladamy jeszcze do Zorelca, w okres Zorelc dostawa so dżin a wupszo do zadłużenia. Za klietu liczy krajnoradny zariad z deficytom 101 milionu euro, leto na to ze 117 milionu eurami minusa. To wukadza znaczyska eta, kotryż su czera prini raz we okresnym semiku dyskutuali. Przyczyny su razne stupace socjalne wudałki w okresa. To nastupa przede wszystkim w obwuki młodzieńskiej pomocy a wudałki za ladanie. Kajż rozwoży finansny decenent Tomasz Gampe, trzeba dżin a wiatz ludzi socjalną pomoc. To śliczy w okres tym, co dyrbi 2027 krocz wiatze pieniędzy za ladanie potrzebnych zapłacić, hacz jeszcze przed 10 latami, a to cokonie 5,3 milionu euro. A to bieżą nasze pojeszcze, kotrzeż namakacze też na naszych stronach internetu, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tuż do słońca niektóre mroczyle dżęca wuladamy w ostacz ma sucho. Przy niedzie 21 do około 24 stopniu. Potem jutrze wiatr mroczylu, ale to runia sucho. A maksymalnie w około 19 stopniu potem jutrze zmiemy.
0: wszystko ok, na puczach, a na druhach, wszystko tak, kaj sztyrbi być. Jeli wam jeszcze napadnie potem, nas rady tu zazwęcze, budeś in 7400 je nasze číslo, a popisajcie nam nasze app MNA Serbia krótko bojesz. Serbski rozwóz.

No, a ja, wiem, sto nitko protič cesti. Kotka poci bilki nasa do mir. Šišča džin šišča štoce či do baranje. A to započneme najprej raz z terminom za radvorčanu na informacijske zarjadovanje k lokalnemu zasteranju z milinu, s če dženca radvorju prošeni, ABE Dłožnosć a Energiowe Drustwo Witaj przeprosza od wieczora 6 do hostczynca Meja. A zredziszczu z tej praszenie, jak mu lokalne zastaranie z milinu z Nucka Radworskie gminy można być. Za szpihelom w oprawdzitosce, tak reka tytuł programa skwadnostnie posmiertnych w 80. narodninu Bożyny Nauka Kuneszowie. Hudschmiliterane Porträt schätzt er so Jensa Wetscher na Povosmich na Joli SLA Budischinja. Wortlitschanska Gmenska Rada sehen je so Wetscher Sedmich a Dorwe Dorschnostnem Domje Nui Wiesce. Zapuswanscha CDU w krajnym Sejmie Elin Jenschitz zromadnie ze statnym ministrom za Wobswiet a Ratostwo Georg Ludwig von Breitenbuch Cicza Zeta Jutze wotmowicz na uszitkę wasze praszenia a to w rozmunem gole w nukniczanskie baradze wieczor na posedmich. Župne Svedžin, župe Micha Hornik, tun votmije so sobotu, a to večer 6 v Biskecach, kooperaciji s tamnejšim športovim doarstvom. Na Vinove a spevne Svedžin vočakuja tam serbsku skupinu Kmjelovanka a cimbalovu skupinu z Moravy.

0: Czasacz mięczyno dosedmich runie bie. Hej, w bojez czarszcze o tym słyszeli budyska zakładna, a wyższa szula świeczyte swoju 80. rocznicu założenia. Znano je też niechto mez wami, kiż je sam do tutej szulu chodził. Gajsz? Blanka Funcena, kotraż je mi tu dżęca rano po boku.
1: Aj tak je, przed dokładnie 55 letami sem do sapskej szule, kaž so ona tedy menowaše zastupiła, a ze mną jednače dalše sapske dzieci tu z miesta. Vukodžiuši sapsku pistovaniu Jan Rade Sapvela stiachme potom prinio septembra 1977 na skodach przed tedyšej šulu z cukoruj titu ve rukomaj šulačak bie zamiestnena ve dženznišim tvari Nio Dzieciacy a Młodzieńskie Biblioteki przy Sapskich Rebiach. Pretacz przeczyniachmy potom dwie lecze pożyszo na budyskie celniszczo.
0: To se potekim też jedna ze swytku czasa asy, każ druze też w tutym tydzieniu w jednej riaduni Sapskiej Zakładnej Szule pobyła, żeby o tym poryczała a na praszenie odmówiła.
1: Runie tak, najprede sem se przednosz, kiś su tam z wulkiej procu rumadze zestajli, aby auli prezentowali na Poskała, a potem smyczach są ze dziećmi riadony jeden a rozmowiec, czy bych u woprodzejara zwiedawi z tych stajach upraszenia, ale też toż to w osobie rozprawiachu, które instrumenty takle raja, co rady moluja, ale też sportuja, a w obladach my się zromadnie w ustajęcu, a na końcu zaspiewachu jeszcze spił, kiszy składnostnie w 80. szulskiego jubilea nastał.

0: Bedel nawasemje. Gorsim bola budeschina, budu zajmowani na wumiostwies na naznacz. Tam ma wumiostua inicjatywa im Friese swoje sydwo, gotraż wustaja przeco zaso naczas na tworby tiż regionalnych wumiostu. Dżensa nitko poskici młodemu wumiostu jewiszczo z moczinsko wumiostuwi platformu Hornia Wużica. Stopak to konkretne je, to wie Bogna Korinkowa.
1: Modinska wumistwo platforma ma być digitalne zetkaniszczo za mode wumistwo regiona. Ideju k tomu miachu członojo Hornju Wużickich Rotary klubu. Wona organizatorka je Birgit Weberowa z Budyskeho kluba. Nowa webstrona je za kuźdoho wotewrena, miri sopak w osobie na modoch ludzi mis 6 a 19 letami. Platformu môža nit užívať za svoje termíny, svoje zaradovania a tiež za to, što ich ponúva k téme vúmiostvo. Štož vonu vočiní nedom vidí, dáva infotúl. Je pak tiež možnosť zaradovania postovať. Dičina a modžina miesobu tak rec vieza z fachovej poradu a pod doladom, zo neby so tam štúviš to šírivo.
0: A môža so modži ľudo tam tiež vúmieneč, abo sano samo svoje vúmiostke tvorbe uploadovať?
1: Hej, wiezo, tuta możność je data, existuje taka funkcja blog mianowana, gdzieś można so młodzi ludzie zetkać, gdzieś można so wuminieć, gdzieś można też raz w obrazy pokazać albo swojskie zaradowania prezentować. Organizatorio su cipni, jak so tutum blog też wuwie, a su wiezo też rady zwolniwi jeszcze dalsze temy albo dybki sobu zaprzyjeć.
0: Hej, as platformu zjazane je potem też młodzieńskie wumiowskie myto Hornia Wużica. Kóżdy dwie lecze ma so wone wupisać. Sreć novembra startuje wubiedziowanie za to. Jak reka lica hesło?
1: Hesło chyba so wokowo temy domizna, pokazaj swoju Saksku. Zamier je zonička, k mora generácia svoj přichod ve Wużicy vidí, kak region vidí, kak opisuje tiež svoju domiznu, to je celé otvorená, flexibilná téma. A žury a organizátorojo platformy sú netko hižo čipni, što sa tam potom na obrazach dodáva. Dovolené sú tiež skulptúry alebo koláže, ale k vúmeniniam vúbidžovania sa informácie hišče podáča.
0: Telko k informáciám od Bogny Korinkovej je močinskú vúmiovskú platformu namakače v Syči pod jakupo.de. Dženca potajkým so platforma votory, a to s dybkom večer 6, v rumnosťach im Fríze v Gorzemiu. Paralelne k tomu votyrie sa tiež vústajenca Hornio-Wużickeje vúmiostvoje aukcie s obrazami regionálnych vúmiocov, ktorýž môžete pri aukcii na online-ovom přesadžovaniu si kúpiť. Pokazuje sa to runia od dženznišho potekým v Korzemiu.

Dženca, Zepka so, Gminska rada v Vorklitzach, a to sedmich, respektivne Vorklitzanska Gminska rada se Zepka, a to v Nui Vestce, sedmich tam nischim duhošnostnem domje. Dženca, sče na informacijske zaredovanje ke lokalnemu zastaranju z Miliny v Radvorju prošeni, aby etovošnost a energiove drústvo vítaj přeproša večo šestčich do hostčinca Mia. Skrytištu z tej prašenje, kak mu lokálne zastaranie z Milinu z Nucka Radvorskie gmene možne byč. Zaposvanča CDU v krajnom Semje, Lien Jenčec, zromadne se státnym ministrom za vopsvit a ratostvo, Georgom Ludwigom von Breitenbuchom przeproszuje na rozmowę wieczor, a to jutrze na posiedmich do Nukniczanskie baraki z czeto przeproszeni. Na dzień motorenich dury przeproszuje woniowa wobora ze Smieczkec do swojej gratunie, a to sobotu cjoch. Tam możecie się wobladać, jak nuzowa auto z Nucka wypada, poskici so też defibrilatorowy trening, a możecie jeszcze wo wiele wiace sami wyspytać. Sobotu je dalszy nazemski koncert, a to na cześć Jurija Pilka, chodziskiej cyrkwi. Koncert wuotuje ko Budyszin. Přichodne predstavenie hudobnej skupiny Floppy Dolls, to je sobotu večer v Krusčicach, jednoče napo 8. A s tým jednodom cíbiedlky na 8. Dobranie.

Dzisiaj minchino do napu dziewię, czyli jednym słyszymy za so dziczace postro dżęca z Filomelosem. Do toho pak jeszcze has na haje pokiu swojskie należności startowanie livestreama serbskiego rozwasa przez tak mianowaną Aleksu nieczko za so funguje, z tym, że jako mea chunekoci minienu maj tydżynio maje problemy. Przy przestajeniu systema jest so link dobiał znowa przyradować, a to jest so nieczko stało. A to namakacze nitko serbski program przez niemskie hasło, geczpu. Alexa, spiel mir MDR Sachsen sorbisches Programm. To je potekim hasło, so so serbskim rozwoz cyle pozuczynym waszniu we waszej kuchni, we waszej kupieli, waszej bydlenski, kajesz też przeco wotraje.

0: Z dybką na podziwie Czechia.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Blanka Funcyna.
2: Serbska zakładna a serbska wyższa szkoła Budyszyn zwiedzicie tu tychniach swoją 80. rocznicę założenia. Po czesłom nasza szkoła Czera, Dżensa a Jutze są so szkolery o naszych lakich stacjach ze stawiznami kubaniszcza zabierali. Czasowi zwiedkojo pobychu Czera na projektnym dniu zakładnej szkoły w riadoniach a rozmowiach so ze szkoleremi. Zajś w miesacach nas ta szte broszurka, wustajenca a video. Dżensa prezentuje so projektu wusletki na zromadnym zabawnym popodniu z byłszymi wuczerymi serbskoho kubaniszcza. Gminska rada Slepo je svoj hospodarski plan za leto 2026 vosne v obsamknula. Za investicije maja cirkone 2,8 milijonu euro k dispoziciji. Nevyšu prioritu ma planovanje nuoho strootniskeho centruma. To je najvážnejši projekt strukturnije zmene gmene. Dále chce gmena Slepo do tamnejšie vonjoveje vobore a šule investovač. Tak ma so mir z drugim solarna připrava na Češe nimsko-sapskoho šulskoho kompleksa instalovač. Za 108 tisac euro chce gmena Serbske kulturne centrum sanirovač. Pěč iniciativu Sornje Vužice je nominovane za publikumove votvosovanje vo nimske myto za angažema. Je to mir z drugim toarstvo přečelu motorskih z Budyšina, kotrež kojže leto vulica Džeči Džečaceho domu vuješku organizuje. Budyske toarstvo Cuzeum je nominovane za svoje kubanske poskytki vokovo technologije CNC za modostnych. Online nowe wotwosowanie bieži wotrzęsniejszo prynio oktobra hać do końca miesaca. Ze Zagskie je 40 projektowe wotwosowaniu pod suwinimskie niemale 500. Zubornicy Pola Maleszec maja netko wotsyczy nieodwisne nadrożne wopswietlenie. 4 nowe nadrożne lampy so jenicy wotzwonca a zez energiju zastaraja tak maleszanski wesonosta Matthias Seidel. Solarne platy su do szczeżoru zatwarene a milina skwaduje so akuach. Nowe wopswietlenie je gmenu niedze 27 tysac euro płaciło. W okres Sorelc dostała so dżen a wupszo do zadłużenia. Za kletu liczy krajnoradny zariad z deficytom 101 milionu euro, leto na to ze 117 milionu eurami minusa. To wukadza znaczyska etata, kotryż su czera we okresnym semiku dyskutowali. Przyczyny su razne stupace albo stupane socjalne wudołki w okresa. To nastupa przede wszystkim w obwuki młodzieńskiej pomocy a wudałki za ladanie. Kajż rozwoży finansny decenent Tomasz Gampel trzeba dżin a wiac ludzi socjalną pomoc a podpieru. Dojśliczy w okres tym, że doby 2028 7 krocz wiac spynys za ladanie potrzebnych zapłacić, hać jeszcze przed 10 letami cyrkone 5 milionów euro. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A dženca bude to hišče rastajki rejane převažne svončne nazimski džen se zmivimi 21 do 24 stopnemi jutce potom viac mročelu na nebju a bude trochu kodnišo se s maksimálne 19 stopnemi.
0: Przeco jeszcze z tej wyskacz mnie z Niemcami a kulocom, gdyż jedycie tam po dwu S5 90 wyskaso na smier Niemcy.
1: Serbski rozwóz.
0: Wotladaj wotoho je wszystko w poriadku. Tu Budyszynie je wodzęsniejszego samorodu a droga zase dospłynie wotorena. Przyjmuj wam się też dobrą wiestu jezbu do dżęsniejszego rania.

0: Ja, auch zu große Kaffee. Nichts drugeg näher wird sie bei Noten. Als Kaffee haben sie bei Ubuji und Luge seit schon attacke Wettboden, ja, so wie Pschitzina, sato, ja, als Kaffee ist der Tag Ustad gehören, dann als Schiwa, da Pschitzina ja Koffein. Als tu Substanz zu, jins attack der jetzt neuerme Marzinnig, Snimskim, Chemikadium, Friedlieb, Ferdinand, Runge, denn ja, so Narogio, Sedemnastschosto, Styria, Jewig, Jasset, also was denn Elikoski Winkler, denn ja, Schacke Uskenio, wo Koffeinje Atom Chemikario.
1: Ako sind Fararia z jadnorych pomerov Friedlieb Ferdinand Runge, jo se jemu radziła uspieszna wiadomnostna kariera. Jo studirował medicinu a peżdzie chemiju w Barinju, Göttingenie a Jenie. Dwie promocji w medicinie a filozofii, to znani w jego nieuszednym talencie. Przecej zasej se pokazują na to, aż jodreja Johann Wolfgang von Goethe jego k tomu pegnu, aby dokradnie przesleżył kafejowe zernka. Nejskery, jo se na ten part unamakała ta statkowna substanca kafeja. W 1820 jo se Rungemu prydny raz radziło izolirować z kafejowych zernków cysty kofein. Z tym mężemy jego widzieć, ako nadejżaria teje substance kofeina. Tege gaśje wentencas eści kofein pominił kafejowa baza. Chemikar je przez swoje nadejrzenie żyńca żyjel popołeje kultury. Ku geźbie jego 250. Narodnego Dnia jo internetowa pytańska maszyna Google jego peceściła ze swejskim dudl. To groni wenie był na webboku widobny za cały świat. Przytom jo żyło Rungi miaze drugim przez techniczne używanie uglowego maza, nimski steinkuleter, wiele uznamniejsze. Toż ta substanca jo była tęca z wypadkowy produkt uglowej industrii. Chemikarie ju, jo se radziło izolirować z tego cały ried maszyznu. We chemickiej industrii P1850 su te petom byli zakład za mnogie produkty. Toż te a dalsze nadejrzenia su se radzili chemikarie ju Friedlieb Ferdinand Runge w Oranienburgu pla Barlinia. Josh je przebywał po ojcu swojego żywienia, a Josh na tego uznanego wiadomnostnika dopomina żyńca pomnik.
0: Kukaś pijam jazy Narodnego Dnia Kaffee, a ja Sebastian Elikowski-Winkler dopomniał na chemikaria Friedlieb Ferdinand Runge, kotereś płaszi jako nadejżar kofeina. Jo, gaby tok kofeina a kaffee nie mieli, nie by mogli słyszeć na toż tu muzyku. Pino Daniel, jo był neapolitański blues muzyka, jo sebi gotował jadno mier w 70-tych a 80-tych letach styrzastrza letno uspieszną karieru jo wiat. Bezko już oprijed uszy 100 let zemrio, ale jak se zlubowali joga muzyku, to słyszymy w tom spiłbie. Na tacule laj kafe, jadna taska kafeja.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Leśosanie dobre slidk na ziemsa szmaszą dobrą tasku kafe ja przy sobie z naszą jedną ugled przez okno na nazemsku kszasność. Margita Heinrichowa ja przed wiele liet namakała te pszałe słowa, aby opisała tożtu kszasność babelisza cośeszo. Te przyjdzie pisz a 20 minutu na drogostku z naszego rozkwasowego archiwa.
2: Nie żywajcie se. Żynca was napominam, pojście chylku ze mną w sobu wen do gliewkiego babiliša. Po kalendaru ga piszemy na zimu, ale tu sobie człowiek przecej przedstawił jako mokšu, pančatu, wieczuvatu a bejnie zimnu. A ten zachopink teje na zime, ten przechod vo čopvego liša, to je to babine leto. Dne bywajú kroče, a to svinsko se smieko co zmilnej. Šekne struski se hyšči raz upyšnil s najriednejšimi kvišonkami a šuži zdravio svodki sad. Laško se dycha a stupa. To tyke uznatej naši spivarja Izolde Natuš a Jürgen Gere. A což jo ten Gerd Werner, ten pen za nimi uchvalio ten najšriednejši vrjos. A tende kwisz za turiom. No co myśl sobu, pędzimy zgynisz, lec won ma pszałje.

0: Hallo, ja sam Astrid Schramova z Kubina. A ja życem za mnie retne spiu, doma retne jo. Ja sam jaczona spiwaka z Kubina. My mamy w Kubinie kubku, myśmy sedem żeński w Kubinie, a my spiwamy wielgin rada jaczone spiwy. A oplewamy jaczonu drastwu, jo. A tam jo wiele serskiego.
1: Ja, se jużo jaselim na jaczo ne serska, spużo šo zase spivaš, luba Astrid. Coraz čoka se jużo derje umenjali k jaczo nemu spivanju, a teke k drastwie naš Łužica film Mec drastwie sme pokazali ve Rubinje. A což som svišo, je bova živa diskusija to rad

Pöt kwas? Przeszenia? Piszcie nam pöt 0151 Jadnastro Wesem Jaset Wesem Wesem 6 Pisz. RBB Serski program.

Diese Barrio, dne bywają krocze, a we serskiej Łużycy ja doba nazimskich koncertów. A przyjdujcy serski nazimski koncert bużo we Gornych Serbach. To bużo sobie tu jacor, tu sobie tu ziga sześćich jacor we Hodziu, we cerkwi Świętego Pietrza a Pawła z kórom Budyszyn. Spiewaś bużo kór Budyszyn, a we tego kóra słyszysz o niento we naszej muzyce tyżynia już raz sztucku z naszej hymnu Redna Łużyca.

0: Ja, auch zu große Kaffee. Nichts drugeg neo WC, ponot, ne? Als Kaffee am sebe ubuji o luge seitscha atteke wettbodnje, se wie pschitzina, sato, jo, als Kaffee se tak ustat gyo na nasche Schiwo, da pschitzina jo Koffein. Als tu saps Substanzu, jins atak derje znajome ma zinnig s nimskim Chemikarium Friedlieb Ferdinand Runge, denjo se narožio sedemnastschosto styria živich jasset, also was denn Elikoske Winkler, denjo Schacke Ruskenjo, wo Koffeinje Atom Chemikario.
1: Ako sind Fararia zjadnorych pomerov Friedlieb Ferdinand Runge, jose jemu radziła uspieszna wiedomnostna kariera. Jo studirował medicinu a peżdzie chemiju w Barinju, Göttingenie a Jenie. Dwie promocji w medicinie a filozofii to znani w jego nieuszednym talencie. Przecej zasej se pokazują na to, aż jodreja Johann Wolfgang von Goethe jego k tomu pegnu, aby dokradnie przesleżył kafejowe zernka. Najskiery, jo se na ten part unamakała ta statkowna substanca kafeja. W 1820 jo se Runge mu prydny raz radziło izolirować z kafejowych zernków cysty kofein. Z tym mężemy jego widzieć jako nadejżaria teje substance kofeina. Tege gasie wentencas eści kofein pominił kafejowa baza. Chemikar je przez swoje nadejrzenie zinsa ziel poboje kultury. Kugeźby jego 250 tego narodnego dnia, jo internetowa pytańska maszyna Google jego peceściła ze swejskim doodle. To groni, wenie był na web poku widobny za cały świat. Przytom jo zioło Rungi miał drugim przez techniczne używanie uglowego maza, niemski steinkohleter, wiele uznamniejsze. Toż ta substanca jo była tęca z wypadkowy produkt uglowej industrii. Chemikarie jo zradziło izolirować z tego cały ried maszyznu. W chemickiej industrii P1850 su te petom byli zakład za mnogie produkty. Toż te a dalsze nadejrzenia su se radzili chemikarie ju Friedlieb Ferdinand Runge w Oranienburgu pla Barinja. Żoż je przebywał po ojcu swojego żywienia, a żoż na tego uznanego wiadomnostnika dopomina zińca pomnik.
0: Kukaj śpiewam ja ze Narodnego Dnia Kafeja. Ja, Sebastian Elikowski-Winkler, dopomniał na chemikaria Friedlieb Ferdinand Runge, kotereś płaszi jako nadejżar kofeina. Ja, gaby tok kofeina a kafeja nie mieli, nie by mogli słyszeć na toż tu muzyku. Pino Daniel, ja był neapolitański blues muzyka, ja sobie gotował jedno mnie w 70-tych a 80-tych letach strzelastrza letno uspieszną karierę jowiat. Bożko jużo przyjed uszy 100 lat zemrył, ale jak se zlubowali jego muzyku, to słyszymy w tym spiewie. Na tacule laj kafe, jadna taska kafeja.

Pöt kos? Przeszania? Piszcie nam pöt 01551. Jadna z czo 800 8886 5. RBB. Serski program.

Liste barwio, dny bywają krótsze, a we serskiej Łużycy ja doba nazimskich koncertów. A przyjdujcie serski nazimski koncert bużo we Gornych Serbach. To bużo sobie tu jacor, tu sobie tu ziga sześćich jacor we Hodziu, we cerkwi Świętego Pietrza a Pałowa z kurom Budyszyn. Spiewaś bużo kora Budyszyn, a we tego kora słyszysz o niento we naszej muzyce tyżynia już raz sztucku z naszej hymnu. Redna Łużycach.